Halo Sami. Arok apa isi Sherry? Bonfet. Tutka kwa, tutka kwa. Bonfet.